kładą uczucia i dumani rucze. Daj lampa du rozule, nam ta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.